0: CKI.
1: Retrouvez Mon CKI tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, nangbonga oku, na penzeni bale oko, tila kwe.